0: jeżeli mówią.
1: Rzoko to chyba też nie.
0: Dał wskos.
2: Kiedy byłeś w toalecie,
0: to jest sygnał.
1: Trochamy za nim.
2: Bo tylko na tak, bo tam mówią.
1: Wielu. Wielu.
0: Wielu. Wielu. Wielu.
2: Wielu. Wielu. Wielu.